Piosenka, która została napisana do wiersza naszego wieszcza Konstantego z lat okupacji, dedykowana żonie, a więc chyba wszystkim kobietom świata, nazywa się Sowa.

Odkrywajcie Państwo swoje wyobraźnie indywidualnie. Ja to uczyniłem dzięki wierszowi Ewy Lipskiej. Wielki odkrywco wyobraźni, piosenka specjalna, uwaga.

Piosenka Ewy Lipskiej pod tytułem tak samo, wiersz Ewy Lipskiej, wprowadził nas w może nieco uniwersalną tematykę. W związku z tym mam prośbę, abyśmy na momencik zapomnieli o tym, że jesteśmy w Warszawie i o tym, że ja jestem z Krakowa, żebyśmy przenieśli się na grunt zupełnie neutralny, a mianowicie na grunt miasta, legendy, metropolii Nowego Jorku. Tam kiedyś był mój przyjaciel Michał Zabłocki i przywiózł stamtąd swoje wspomnienia, które dokładnie pokrywają się z moimi wspomnieniami. Piosenka wyjątkowo długa, mam nadzieję, że zmieści się jeszcze przed serwisem informacyjnym o 13. Nosi znamiona utworu namolnego, ale za to posiada piękny tekst. Bardzo proszę Państwa, abyście nie odchodzili od odbiorników, a Państwo, żeby nie wychodzili jeszcze do szatni w trakcie wykonywania tej piosenki.

wiedzieć, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniałe, Nowy Jork. Więc dobrze powiedziałem.

0: Tak. Chciałbym teraz, ponieważ do tematu miast jeszcze dzisiaj wrócimy i za chwilę przeżywam już w związku z tym dreszczyk emocji, będę mógł zaprosić tutaj kogoś specjalnego.
1: Ktoś się przez...
0: Duchy jakieś nam tutaj przeszkodziły przez momencik. Jest to na pewno duch pomatonu. Natomiast chciałbym teraz przypomnieć dosłownie kilka moich starszych piosenek z tej właśnie wznowionej płyty. Tytuł utworu Życia modele, słowa napisał Michał Zabłocki.

0: Bardzo dziękujemy. Słuchacie Państwo programu trzeciego. To jest taka formuła, którą kazano mi powiedzieć, ale z wielką przyjemnością mówię. Słuchacie Państwo naprawdę programu trzeciego, a ja mam tym większą przyjemność, że na scenie Państwo widzą, ale Państwo przy radiach w domu nie, więc muszę powiedzieć, że już na scenie pojawił się i wpiął do kontaktu nasz przyjaciel i idol.
1: I zaczął świecić.
0: Tak jest. Andrzej Sikorowski.
1: Witam serdecznie bardzo.
0: Jest taka piosenka, którą zawsze chciałem zaśpiewać z Andrzejem w duecie, jeszcze wtedy, kiedy ja dzieckiem w kolebce urywałem łeb hydrze, a Andrzej w tym czasie już dusił centaury. Piosenka ta nosi tytuł Pasjans Anno Domini 1990 i tu dowolny rok można chyba wpisać.

Dziękuję bardzo. Grzegorz zapowiada. Jedynym naszym jak dotąd dziełem wspólnym, autorskim jest piosenka będąca pewną, również intymną dość w brzmieniu, bo taką kołysankową, pozytywkową prośbą.

0: Na perkusji gra Sławek Berny.
1: Na flecie Maryna Barfus. Na wiolonczeli gitarze basowej Adam Moszumański. Na gitarze Robert Kobrzyk. Na skrzypcach Michał Półtorak. Na klarnecie i saksofonach Leszek Szczerba. Na oboju Mariusz Pędziałek. Piosenka dedykowana dynastii Wazów w podzięce za to, że nam zabrali stolicę z Krakowa.

Złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest wgród. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta, i uczonym oznajmia mi głosem,

0: dwa krakusy, Grzegorz ten i Andrzeja.
1: Andrzej Sikorowski.
2: Zędzio Sztuka. Dziękuję bardzo.
1: Andrzej Sikorowski. Tu program trzeci. Przeczytałem kiedyś na ścianie hotelu garnizonowego w mieście Kostrzyn nad Odrą słowa następujące. Koleżeństwo i integracja celów to zapewniony sukces w działaniu. Bardzo proszę Państwa, abyśmy byli dla siebie koleżeńscy i przez ostatnie parę minut koncertu zintegrowali cele. Może wtedy osiągniemy wspólny sukces w działaniu.

Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz przepraszamy, zdaje się, Państwa, którzy liczyli na to, że teraz będzie serwis informacyjny. Pozwolono nam pozostać jeszcze chwilę na antenie. Piosenka, która wyraża ideę tej płyty pod światło, nazywa się Kawałek Cienia. Piosenka, którą dedykujemy wszystkim tym, którym brakuje, podobnie jak nam, światła do pracy w miesiącach między listopadem a kwietniem.

Grzegorz Turnał, Andrzej Sikorowski. Sponsorami koncertu były firmy Pomaton oraz Super Express. Realizacja dźwięku Wojciech Przybylski, produkcja Zofia Sylwin.